Moi drodzy, już niedługo możecie spodziewać się kolejnej imprezy. Zapraszam serdecznie. DJ Philby, Project Evil, Poznań. Specjalne pozdrowienia dla DJ-a Kokonoczego i DJ-a Baxtera z Project Evil. Do zobaczenia.